0: Monsekai.
1: Retrouvez Monsekai tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawara e na yati kwa singa musika it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, na mbonga oku, na penzeni bale oko, tila kwe.